Enzala. Abalisi abakube bazwawo. Iswe tusimbwire. Zwawo nakandizo. Iwe kulaira. Oliwa.

0: Aula kizu chona chona.
1: Ah, asuli asuli.
2: Gayanda.
0: Aman.
1: Asuli.
0: Ja absurd.
1: Osla.